0: Tak gra Radio Super FM.
1: Radio Super FM.
2: Nie wybaczą mi kilku słabszych chwil. Nie uwierzą, że brakło mi już sił.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd. I gramy dla Was w samym sercu Szczecina.
2: Za dużo spraw, za dużo spięć, spóźniona piękna. Omijam ludzi sznur.

parę kaw, za parę zdjęć i niepotrzebnie, za karę jakby znów.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: niecierpki. Kilka tygodni temu zasadziłem w ogrodzie małe sadzonki niecierpków. Niecierpek nowogwinejski wyrasta w niewielki krzak o ciemnozielonych liściach i pięknych białych kwiatach. To bardzo wdzięczna i dekoracyjna roślina. Ponieważ liczyłem się z tym, że lato może być suche, zastosowałem nawadnianie kropelkowe. Umieściłem sadzonki przy kroplownikach, aby mieć pewność, że dostaną odpowiednią ilość wilgoci. Tak mi się przynajmniej wydawało. Moje niecierpki wyrosły bujnie i teraz cieszą wzrok bielą kwiatów, która odbija się w ciemnej zieleni liści. Wszystkie, poza jednym. Jeden krzaczek trzyma się wprawdzie, ale nie rośnie. Jak również nie kwitnie. Jak się okazało, z braku wody. Jezus mówi o żywej wodzie, którą nie tylko nam daje, lecz także sprawia, że każdy, kto mu zaufał, ma jej źródło w sobie, a jej obfitość wylewa się na zewnątrz dla innych. Kiedy słucham tych słów Ewangelii, przychodzą mi na myśl sadzonki niecierpków w moim ogródku.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Wyrwanie się z letniej wiary. Wyobraź sobie taką sytuację. Miałeś pracowity dzień, wracasz do domu, zrzucasz buty i opadasz na kanapę, zastanawiając się, jak masz znaleźć czas, aby zjeść obiad razem z najbliższymi. Wtedy słyszysz pukanie do drzwi. To Jezus. Zapraszasz Go czy nie? Wszyscy mamy rzeczy do zrobienia. Wszyscy jesteśmy zajęci życiem na swój własny sposób. Ty jesteś, ja jestem. A utrzymywanie się, wiązanie końca z końcem to istotna charówka, nieprawdaż? Więc wracasz wieczorem do domu i nie masz czasu dla Jezusa w swoim sercu. A rano wstajesz i wszystko kręci się od nowa. Ale istnieje też ogromna, niewidzialna rzeczywistość. Jest nią sam Bóg. I On pragnie społeczności z Tobą. Pragnie spędzić z Tobą trochę czasu. Wszystko, co Ty i ja musimy zrobić, to po prostu poświęcić Mu trochę czasu. To wszystko.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: I po reklamie.
4: Radio Super FM.

0: Pieniądze to nie wszystko. Zależnie od tego, w którym miejscu globu żyjemy, bogactwo może być normalnym sposobem życia, albo przeciwnie, normą może być nędza. Internet sprawia, że możemy mieć w jednej chwili kontakt z kimś, kto mieszka w Rwandzie, Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Papui Nowej Gwinei. Co miałbym powiedzieć ludziom wywodzącym się z tak różnych miejsc o tym, jak Bóg radzi traktować dobra materialne? Na szczęście mądrość Boża obejmuje również nasze, nawet najbardziej zróżnicowane okoliczności. Jedna z prawd, którą głosi Psalm 62 brzmi: gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Być może mamy obfitość wszystkiego, a być może nie. Widziałem jednak ludzi, którzy na pierwszy rzut oka mieli wszystko, ale nie wyglądali na szczęśliwych, tylko na zagubionych, pogrążonych w smutku, bez nadziei. Tak się dzieje, gdy ktoś związuje swe nadzieje z bogactwem. Autor cytowanego psalmu mówi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, bo w Nim pokładam nadzieję. To się sprawdza zawsze, bez względu na okoliczności.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kiedy nadciąga burza? Życie jest dziwne. Przez większość czasu toczy się swoim rutynowym, monotonnym trybem, czasem przerwanym przez wspaniałe zloty i okropne upadki. Czasami przydarzają się nam naprawdę dobre rzeczy. Narodziny dziecka, awans w pracy, wspaniałe wakacje. Te rzeczy są wspaniałe. Ale niekiedy wydaje się wręcz, że zbyt często nadciągają burze. I zaczynamy się zastanawiać. Skąd się to u licha wzięło? Dlaczego ja? O Boże, kiedy to się skończy? To są trzy pytania, które zadajemy, prawda? W kółko. Ale cofnijmy się na chwilę o krok. Nie bądźmy zaskoczeni. Tak się zdarza w życiu. Nadchodzą burze. I czasem są one Bożym zamysłem, ponieważ planuje On coś dobrego w nas. A więc, kiedy burze nadciągają nad Twoje życie, do kogo się zwracasz? Tylko pytam.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: czym jest samotność? Zauważyliście zapewne, że gdy zbiera się gdzieś grupa ludzi, by porozmawiać, niektórych nie trzeba do tego zachęcać, podczas gdy inni siedzą cicho. Pewnego dnia uczestniczyłem w dyskusji, gdy jeden z takich milczków powiedział coś, co zbiło mnie z nóg. Samotnym jest się wtedy, gdy za mało ludzi wie o twoim istnieniu. To było zdanie wypowiedziane niewątpliwie na podstawie własnych przeżyć. Nieraz myślimy, że osoby nieśmiałe i milczące nie mają po prostu nic do powiedzenia. Cały świat je lekceważy. Życie toczy się jakby obok nich. Gdybyśmy tylko zatrzymali się, żeby ich posłuchać. Pewnego dnia Jezus szedł drogą w towarzystwie wielkiego tłumu, gdy zaczęli go przywoływać dwaj żebracy. Daremnie próbowano ich uciszyć. Jezus chciał ich wysłuchać, podszedł do nich i uzdrowił ich. Bardzo mi się podoba ta jego cecha. Dla niego nie było ludzi, którzy się nie liczą. Nie było nieważnych miejsc. Jezus zostawił tłum i wysłuchał żebraków. To chyba o czymś świadczy.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: I po reklamie.
9: Jest 8. Wiadomości Super FM.
10: Prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń spowodowanych przez burzę. Byli prezydenci Ukrainy zwracają ordery Orła Białego. Słaba forma Aryny Sabalenki po French Open nie dała rady także w Berlinie.
0: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Burze przechodzą przez Polskę. Tylko wczoraj w całym kraju strażacy odnotowali prawie 900 zdarzeń spowodowanych przez burzę. Niemal połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska. Sporo było też w Wielkopolsce i w Lubuskiem. Niebezpieczna pogoda nas nie opuszcza. Także dziś synoptycy ostrzegają przed burzami w niemal całym kraju. I są to alerty drugiego stopnia. Lokalnie może spaść aż 55 mm deszczu. Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, byli prezydenci Ukrainy, zrzekli się orderów Orła Białego. To ich reakcja na odebranie najwyższego polskiego odznaczenia Wołodymyrowi Załańskiemu, który wczoraj odesłał order. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załańskiemu odznaczenia po tym, jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, UPA. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach krytykował Rosję i Putina, został zastrzelony w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. A wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
11: Poza ustaleniem wykonawcy zabójstwa niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
10: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Wiceprezydent USA J.D. Vance jest już w Szwajcarii, gdzie dziś weźmie udział w rozmowach z Iranem. Mają dotyczyć trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. I na koniec jeszcze sport. Liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą w półfinale turnieju na trawiastych kortach w Berlinie. To druga impreza z rzędu po French Open, z którą Białorusinka żegna się bez wygranego gema w decydującym secie. Z Polek w Berlinie rywalizowała Magdalena Fręch, ale odpadła w pierwszej rundzie.
12: Niedziela z Radiem Super FM.
13: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Szczecin w ten weekend zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek. Oto najciekawsze propozycje kulturalne na niedzielę i najbliższe dni. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia jest w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie, to propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem. Dziś występuje Magdalena Kumorek. W jej wykonaniu usłyszycie szlagiery Ordonki, Rodowicz czy Kozidrak, evergreeny Młynarskiego, Osieckiej i Przybory. Tuż obok muzyczne hity zespołów ONA, Micromusic, Wilki, Perfect, Hej i wiele innych. Patchworkową muzyczną historię o miłości Magda Kumorek rozpocznie o 18 w sali Bogusława X. Natomiast w środę w tym samym cyklu wystąpi Agnieszka Przepiórska w spektaklu W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Monodram w reżyserii Anny Gruszkówny oparty na tekście Piotra Rowickiego. Sztuka ta opowiada tragiczną historię Barbary Sadowskiej, matki zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka. Dla miłośników akordów bluesowych dziś koncert blues w Delcie. Wystąpią Jan Izba-Izbiński na gitarze oraz Piotr Kałużny na fortepianie. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Jazz na Rogatkach w klubie Delta. Legenda polskiej sceny bluesowej Jan Izba-Izbiński koncertuje wyjątkowo rzadko. Nie pozwala mu na to stan zdrowia. Tym bardziej warto wybrać się w to niedzielne popołudnie i sprawdzić, czy jeden z najbardziej czarnych bluesowych głosów Europy nadal zachwyca. Początek o 17 w klubie Delta. Wstęp na koncert jest bezpłatny. W tym samym czasie na Różance rozpocznie się drugie czerwcowe taneczne spotkanie pod chmurką z muzyką rozrywkową i światowymi hitami. Także co kto lubi. Ale wcześniej, spacerując w południe po Różance, posłuchać można młodych perkusistów. Tak zapowiada się kulturalna niedziela w Szczecinie. Więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie w miejskich serwisach i kalendarzach wydarzeń. Dobrej niedzieli!
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: I po reklamie.
8: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
9: Burza nad Polską zagrzmi dziś niemal wszędzie. Ratownicy wznawiają poszukiwania mężczyzny na Zalewie Mietkowskim, a politycy PiSu zawiadamiają prokuraturę w związku z aferą w Szpitalu Południowym.
2: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami i ulewami w niemal całym kraju, poza częścią Pomorza Zachodniego. Wydali alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali. W czasie burz mocno popada. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu, niewykluczone gradobicia. Będzie też silnie wiało, w porywach momentami nawet 100 km na godzinę. Oprócz tego synoptycy ostrzegają też przed upałami. Lokalnie do 35 stopni w cieniu. Ratownicy wodni wznawiają akcję poszukiwawczą na Zalewie Mietkowskim niedaleko Wrocławia. Podczas wczorajszej burzy zaginął tam młody mężczyzna. Razem z grupą kilku osób pływał na desce SUP. Według nieoficjalnych informacji bez kamizelki ratunkowej i kiedy pogoda nagle się zmieniła. Kilka osób było już na brzegu, a dwóch mężczyzn nadal pływało na deskach.
10: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
9: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego. Politycy PiSu składają zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To pokłosie afery wokół Dawida Kacprzyka i Szpitala Południowego. A poszło o te słowa Trzaskowskiego.
11: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
9: Tymczasem z medialnych doniesień wynika, że Trzaskowski był informowany o nieprawidłowościach już rok temu. Dostał prywatną wiadomość na komunikatorze, ale odpisał, że prosi o formalne zawiadomienie, które też dostał.
12: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan idzie nie w poczytalność?
9: Mówi europoseł PiSu Jacek Ozdoba. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł 12 groszy za litr.
8: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Marzysz o minimalizmie?
1: Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza.
2: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: I po reklamie.
4: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2, rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: I po reklamie.
10: Jest 10. Wiadomości Super FM.
11: Przed nami dzień z niebezpieczną pogodą, będzie mocno grzmiało. Trwają poszukiwania nożownika, który zaatakował dwie osoby w Mierzawie. Bydgoszcz jest w ten weekend wodną stolicą Polski.
9: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Niemal cała mapa Polski świeci się dziś na pomarańczowo. To od ostrzeżeń przed burzami z ulewnym deszczem, lokalnie gradem i bardzo silnymi podmuchami wiatru nawet do 100 km na godzinę. Stąd apel strażaków.
12: Apeluję o zachowanie ostrożności, śledzenie komunikatów meteorologicznych, a w razie, jeżeli zastąpi nas burza, powinniśmy się schronić w bezpieczne miejsce, gdzie możemy wykorzystać aplikację Gdzie się ukryć, aby znaleźć bezpieczny punkt schronienia.
11: Mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec. Burzowo było także wczoraj. Najmocniej pogoda dała się we znaki na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. A oprócz groźnych burz są też dziś ostrzeżenia przed ponad 30-stopniowymi upałami. Jest list gończy za mężczyzną podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516-385-635.
13: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
11: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Zagranica, atak ukraińskich dronów na okupowany przez Rosjan Krym. Po ataku czasowo wstrzymany został ruch na moście krymskim. Agencja informacyjna RBK Ukraina informuje też o pożarze w terminalu paliwowym w pobliżu mostu. I na koniec zmieniamy temat. Do Bydgoszczy przyjechali wodniacy z całego kraju. Na Wyspie Młyńskiej trwa bydgoski festiwal wodny Sterna Bydgoszcz. Są spotkania z podróżnikami, koncerty szantowe i wyścigi na brdzie. Mówi wiceprezydent miasta Iwona Waszkiewicz.
14: Będą oczywiście parady pływających jednostek, będzie też i wyścig butelkowy, wiele koncertów, bardzo dużo atrakcji dla dzieci i młodzieży.
11: Dodatkowo na Wyspie Młyńskiej będzie działał punkt nauki pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy.
10: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
3: Szczecin w ten weekend zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek. Oto najciekawsze propozycje kulturalne na niedzielę i najbliższe dni. W Szczecinie trwa festiwal Słyszę Dobre Dźwięki. W Filharmonii czekają koncerty, warsztaty, spotkania i wydarzenia dla całych rodzin. Dziś, w pierwszy dzień lata, finał festiwalu. Muzyka wychodzi więc w przestrzeń miasta, a w Parku Żeromskiego odbędzie się wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. A na zakończenie festiwalu w Złotej Sali Filharmonii wystąpi uwielbiana przez dzieci i rodziców orkiestra w trawie, czyli projekt Po Melodii. Teatr Letni przygotował koncert 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie, Mamo. 10 tenorów o potężnych głosach i scenicznej charyzmie zaprezentuje repertuar łączący klasykę, muzykę filmową i największe światowe przeboje. W Ogrodach Śródmieście traficie na Festiwal Tańca. To już kolejna edycja wydarzenia połączona ze świętowaniem 5. urodzin Ogrodów Śródmieście. W programie Parada Szkół Tańca ulicami miasta, pokazy taneczne oraz wieczorny koncert Bloko Pomerania z energetycznym sambowym show. Jeśli chcecie spędzić wieczór w teatrze, to w Teatrze Kana jest przedstawienie Projekt Matka. To spektakl

0: Mocny, bezlitośnie rozprawiający się z mitami na temat macierzyństwa. A w Teatrze Współczesnym wystawiają Mozaikę, muzyczny spektakl, który zaświadcza, że Szczecin istnieje naprawdę. Jeśli zaś szukacie pomysłu na niedzielne popołudnie poza miastem, to warto zajrzeć do Dobrej. Odbywają się tam Różane Dni Dobrej. Wydarzenie łączące muzykę, lokalne tradycje i rodzinną atmosferę. Na terenie rekreacyjnym przy ulicy Sportowej traficie na występy, spektakle, pokazy taneczne i wyjątkowy pokaz mody retro. Wieczorem gwiazdą wydarzenia będzie legendarna grupa Róże Europy. Wstęp jest bezpłatny. To tylko część kulturalnych propozycji na tę niedzielę. Bez względu na to, czy wybierzecie koncert, spektakl czy spacer szlakiem miejskich wydarzeń, w Szczecinie nie zabraknie okazji do ciekawego spędzania czasu. Udanych kulturalnych wrażeń.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Niedziela z radiem Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
3: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
1: I po reklamie.
4: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
5: Blisko 1000 interwencji strażaków w związku z burzami. Od lipca małe przesyłki spoza Unii Europejskiej będą oclone. GoProwcy chcą zbudować całoroczną stację ratunkową.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Prawie 1000 razy wyjeżdżali minionej doby strażacy w całej Polsce w związku z burzami, ulewami i silnym wiatrem. W Szklarskiej Porębie na Dolnym Śląsku kobieta została porażona piorunem, trafiła do szpitala. Strażacy wyjeżdżali głównie na zachodzie kraju, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
6: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w województwie dolnośląskim, wielkopolskim oraz lubuskim. Polegały na usuwaniu wiatrołomów ze szlaków komunikacyjnych i wypompowywaniu wody z zalanych piwnic, terenów i posesji.
5: Dziś przed nami kolejne burze, ale też upały. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia umiarkowanego. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce. A co do przesyłek zamówionych pod koniec czerwca, to czy zostaną oclone, czy nie będzie zależało od daty zakupu, ale od momentu zakończenia formalności celnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odesłał do Polski pocztą swój order Orła Białego. Na znak solidarności swoje ordery oddają też byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Podobne kroki podjęli też wcześniej wysoko postawieni ukraińscy urzędnicy. Zdaniem Natalii Panczenko z Euromajdanu polityczny spór wokół odznaczeń zabrnął za daleko.
7: Jak widzę, w jakiej sytuacji już jesteśmy i jak daleko to poszło. Jakbym była polityczką, to bym skończyła to dużo wcześniej. Jeżeli doszliśmy do takiego etapu, jak jesteśmy, to nie mam za dużo wiary w polityków.
5: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu odznaczenia, po tym jak ten nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Ratownicy GOPR chcą wybudować w Wiśle całoroczną stację ratunkową. Jest już działka, projekt i pozwolenie na budowę. Trwa szukanie środków. Potrzeba ponad 3 milionów złotych. GOPR-owcy chcieli pozyskać fundusze z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, ale się nie udało. Mimo to nie składają broni, a stacja ratunkowa jest potrzebna, bo w górach rośnie liczba wypadków. Jeśli uda się znaleźć finansowanie, ratownicy przewidują, że stacja zostałaby wykończona za 2 lata.
4: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie. Wie.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: I po reklamie.
11: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
13: Noc na Mundialu w Ameryce Północnej zaczęliśmy od starcia w grupie F i chyba jednak możemy nieco odetchnąć z ulgą, że Polacy na tym Mundialu nie grają, bo jak Szwecja, która ograła nas w barażach, dostała lanie 1-5 od Holendrów, to aż strach pomyśleć, co Oranje zrobiliby w meczu z nami. Dublet już w pierwszych 17 minutach zanotował Brian Brobey, jego osiągnięcie w drugiej połowie powtórzył Cody Gakpo. Szwedzi próbowali odpowiadać, dobrze dysponowany w bramce był jednak Verbruggen, który piłkę z siatki musiał wyjmować tylko raz, po strzale Antonego Elangi. Na 5-1 wynik w 89 minucie ustalił Sisencio Somerville. W drugim spotkaniu było dosyć blisko niespodzianki. Wybrzeże Kości Słoniowej najpierw z Niemcami prowadziło po bramce Franka Kessiego w 30 minucie spotkania, a niemal do końca meczu remisowało, bo w 68 minucie wyrównał wprowadzony z ławki Denis Undaf. Można powiedzieć, że do tej zmiany Julian Nagelsmann miał trenerskiego nosa, bo właśnie Undaf strzelił także zwycięskiego gola, uwaga, w 4 minucie doliczonego czasu gry i Niemcy pokonały 2-1 Wybrzeże Kości Słoniowej. W tamtym meczu było blisko niespodzianki, no a tutaj mamy zaskoczenie z gatunku tych ogromnych. Curacao podzieliło się punktami z Ekwadorem. W internecie już można znaleźć porównanie golkipera Curacao, Eloya Ruma, do bramkarza Republiki Zielonego Przyrądka, Vozini, który w pierwszej kolejce zatrzymywał strzały Hiszpanów. Rum natomiast obronił w tym meczu aż 15 uderzeń, co jest drugim najlepszym wynikiem w historii mundiali. Ekwadorczycy natomiast na tym turnieju cały czas pozostają bez zdobytej bramki, a w ostatnim meczu czeka ich pojedynek z Niemcami. Tam o gole będzie jeszcze trudniej. I na koniec nocy chyba potwierdzenie tego, że decyzja Związku Piłki Nożnej w Tunezji o zwolnieniu selekcjonera po porażce ze Szwecją chyba nie była zbyt trafiona. Reprezentacja Orłów Kartaginy przegrała z Japonią i praktycznie pożegnała się już z mundialem, podczas gdy samuraje na 99% zagrają w fazie pucharowej.
12: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
11: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75.

0: Tu jest twoje nowe auto.
1: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
2: Niedziela z radiem Super FM. Super FM.
1: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyki, kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
0: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
4: Upały i burze. Pogoda nie da nam dziś odpocząć. Cieśnina Ormus znów zamknięta dla statków z ropą naftową. Zajrzymy też do Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego. Coraz bliżej kwitnienia dziwidła.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. W większości regionów na termometrach dziś trójka z przodu. Synoptycy znów ostrzegają przed upałami. Lokalnie możliwe nawet 35 stopni w cieniu. Taka pogoda może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
5: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia. No i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
4: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W takie dni jak dziś trzeba pić dużo płynów i unikać przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Zadbajmy też o to, by zwierzęta miały stały dostęp do wody. Nie tylko upały, ale też gwałtowne burze utrudnią nam dziś życie. Synoptycy wydali dla wszystkich regionów ostrzeżenia przed nimi w trakcie burz, ulewy. Lokalnie może spaść nawet 55 mm deszczu i silny wiatr w porywach do 100 km na godzinę. Zagranica kluczowa dla transportu ropy naftowej cieśnina Ormus będzie zamknięta dla statków aż do odwołania, podała irańska agencja prasowa Fars. Jej otwarcie to jeden z zapisów tymczasowego porozumienia między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Iran zamknął szlak wczoraj w reakcji na kontynuowanie przez Izrael nalotów na Liban. Wstrzymanie transportu ropy przez cieśninę może odbić się na odbywających się dziś w Szwajcarii rozmowach USA-Iran o ostatecznym porozumieniu pokojowym. I na koniec wracamy do kraju. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzielać bardzo intensywną woń padliny.
6: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
4: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, trudno przewidzieć.
3: Niedziela z Radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
4: Szczecin w ten weekend zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek. Oto najciekawsze propozycje kulturalne na niedzielę i najbliższe dni. Trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia jest w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu w Szczecinie, to propozycja skierowana do tych, którzy cenią sobie bliski kontakt z aktorem. Dziś występuje Magdalena Kumorek. W jej wykonaniu usłyszycie szlagiery Ordonki, Rodowicz czy Kozidrak, evergreeny Młynarskiego, Osieckiej i Przybory. Tuż obok muzyczne hity zespołów ONA, Micromusic, Wilki, Perfect, Hej i wiele innych. Patchworkową muzyczną historię o miłości Magda Kumorek rozpocznie o 18 w sali Bogusława X. Natomiast w środę w tym samym cyklu wystąpi Agnieszka Przepiórska w spektaklu W maju się nie umiera. Historia Barbary Sadowskiej. Monodram w reżyserii Anny Gruszkówny oparty na tekście Piotra Rowickiego. Sztuka ta opowiada tragiczną historię Barbary Sadowskiej, matki zamordowanego przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej Grzegorza Przemyka. Dla miłośników akordów bluesowych dziś koncerty blues w Delcie wystąpią Jan Izba-Izbiński na gitarze oraz Piotr Kałużny na fortepianie. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Jazz na Rogatkach w klubie Delta. Legenda polskiej sceny bluesowej Jan Izba-Izbiński koncertuje wyjątkowo rzadko. Nie pozwala mu na to stan zdrowia. Tym bardziej warto wybrać się w to niedzielne popołudnie i sprawdzić, czy jeden z najbardziej czarnych bluesowych głosów Europy nadal zachwyca. Początek o 17 w klubie Delta. Wstęp na koncert jest bezpłatny. W tym samym czasie na Różance rozpocznie się drugie czerwcowe taneczne spotkanie pod chmurką z muzyką rozrywkową i światowymi hitami. Także co kto lubi. Ale wcześniej, spacerując w południe po Różance, posłuchać można młodych perkusistów. Tak zapowiada się kulturalna niedziela w Szczecinie. Więcej informacji o wydarzeniach znajdziecie w miejskich serwisach i kalendarzach wydarzeń. Dobrej niedzieli!
0: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
5: Niedziela z radiem Super FM.
0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.

0: Na program zaprasza Winning Moves, producent nowej edycji gry Monopoly Szczecin. Tu zabawa zaczyna się na nowo.
1: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
2: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
3: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
4: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: I po reklamie.
13: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
14: Służby szykują się na niebezpieczne burze. Szef MSZ-u Ukrainy ostro o odebraniu orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Jutro wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Służby pozostają w pełnej gotowości. To komunikat po sztabie kryzysowym na Dolnym Śląsku, który zwołała wojewoda. Właśnie w tym regionie burze spowodowały wczoraj najwięcej szkód, a dziś gwałtowne burze we wszystkich województwach. Do tego ulewy. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Dlatego są apele o czujność.
15: Apelujemy też do samorządów i organizatorów wydarzeń plenerowych o bieżące monitorowanie komunikatów służb, a także o podjęcie działań zabezpieczających, o to, aby być gotowym do czasowego ograniczenia lub odwołania aktywności w przypadku występowania zjawisk atmosferycznych.
14: Mówi Tomasz Jankowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezydent Karol Nawrocki zburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Dodał, że zniewaga wobec prezydenta Ukrainy dotyczy nie tylko orderów. Chodzi o zniewagę ukraińskiego żołnierza, ukraińskiego narodu i ukraińskiego prawa do posiadania własnej historii. Nie będziemy tego tolerowali, podkreślił Sybicha. To reakcja na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego na odebranie Wołodymyrowi Załęskiemu orderu Orła Białego po tym, jak Załęski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Sybicha dodał, że Załęski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku. Prawdopodobnie jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. A zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
16: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
17: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
14: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z KO. Plenerowym koncertem Za miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu. 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali dla widzów ponad 100 różnych wydarzeń. Spektakle, koncerty czy seanse filmowe. W festiwalu weźmie udział ponad 500 artystów z 20 krajów.
18: To jest Super FM.
19: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Dziś o miejscu, gdzie morze wciska się pomiędzy setki skalistych wysepek, białe domy odbijają się w spokojnej wodzie, a łodzie dominują w krajobrazie, podobnie jak gdzie indziej, na przykład samochody. Dzisiejsza opowieść pochodzi z Kragerø, niewielkiego miasta położonego na południowym wybrzeżu Norwegii, pomiędzy Oslo a Kristiansand. Kiedy po raz pierwszy spojrzymy na to Kragerø od strony morza, no trudno oprzeć się wrażeniu, że znaleźliśmy się w świecie namalowanym przez artystę. No i nie jest to przypadek. To właśnie tutaj przyjeżdżali malarze, pisarze, poeci, szukając światła, krajobrazu czy też spokoju. Najsłynniejszym z nich był, no oczywiście, niewątpliwie, Edvard Munch. To właśnie w okolicach Kragerø spędził kilka lat swojego życia i tutaj stworzył jedno ze swoich najbardziej znanych dzieł, Słońce, które do dzisiaj zdobi aulę Uniwersytetu w Oslo. Munch miał ponoć powiedzieć, że Kragerø jest perłą pośród nadmorskich miasteczek. No, patrząc na okolice, trudno się z nim nie zgodzić. Miasto leży w samym sercu archipelagu i to archipelagu liczącego niemal 500 wysp, wysepek, skalistych szkierów. No, dla wielu mieszkańców Oslo właśnie tutaj zaczynają się prawdziwe wakacje. Latem do portu przypływają setki jachtów, a liczba mieszkańców wzrasta kilkukrotnie. Norwegowie mają nawet własne określenie na takie miejsca, mówią Sørlands idyll, czyli idylla południowych krain. Historia Kragerø przez stulecia związana była z morzem i z drewnem. W XVII, XVIII wieku miasto należało do najważniejszych ośrodków eksportu drewna w całej Norwegii. Tutejsze lasy dostarczały surowce oczywiście i dla stoczni, ale także dla różnych zakładów w całej Europie. W czasach, gdy budowano wielkie żaglowce i wojenne okręty, drewno było równie cenne jak dzisiaj na przykład ropa naftowa. Spacerując po centrum miasta można dostrzec ślady tamtego bogactwa. Wąskie uliczki, one się wspinają po tych skalistych wzgórzach, a pomiędzy nimi stoją charakterystyczne białe drewniane domy. Niektóre z nich pamiętają jeszcze czasy właśnie tych żaglowców i hanzatyckich kupców odwiedzających wybrzeże Norwegii. Okolice Kragerø kryją również niezwykłe ślady geologiczne przeszłości. Mamy tutaj granitowe skały wygładzone przez lodowiec. One tworzą charakterystyczny krajobraz południowej Norwegii. To właśnie dzięki nim wybrzeże przypomina taką mozaikę setek wysp, zatok. Dla kajakarzy jest to prawdziwy raj. Można przez wiele dni tu podróżować niemal wyłącznie wodą, przeskakując z jednej wysepki na drugą. Kragerø nie jest miastem wielkich zabytków ani takich spektakularnych atrakcji, ale jego siła tkwi trochę gdzie indziej. W świetle odbijającym się od morza, w zapachu sosnowych lasów, w spokojnych wyspach rozsianych po horyzont. No i w przekonaniu, że czasem największym luksusem jest po prostu usiąść nad wodą i patrzeć, jak powoli płynie norweskie lato. Takiego luksusu Wam również życzę. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Gdyby ktoś zapytał, gdzie przyroda od dawna żyje według własnych zasad, wielu podróżników wskazałoby jedno miejsce. Nie leży nad oceanem, ani na końcu świata. Znajduje się w sercu gór skalistych. A mimo to od ponad 150 lat przyciąga ludzi z całego globu. To Yellowstone, kraina gorących źródeł, bizonów, no i historii zapisanych głęboko pod ziemią. Yellowstone jest miejscem wyjątkowym pod wieloma względami. To nie tylko jeden z najbardziej znanych parków narodowych świata. No to przede wszystkim pierwszy park narodowy na naszej planecie. Utworzono go w 1872 roku, kiedy większość świata nie znała jeszcze pojęcia ochrony przyrody. No był to odważny pomysł. Pozostawić ogromny obszar naturze i zachować go dla przyszłych pokoleń. Trudno uwierzyć, ale obszar parku jest większy niż całe województwo zachodniopomorskie. Rozciąga się na terenie trzech amerykańskich stanów: Wyoming, Montany i Idaho. A jednak jego prawdziwa historia zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej. Nie tysiące, ale miliony lat temu. Pod powierzchnią Yellowstone znajduje się jeden z największych systemów wulkanicznych na świecie. To właśnie dzięki niemu Ziemia w wielu miejscach dosłownie oddycha. Gorąca para, gazy wydostają się na powierzchnię, tworząc krajobrazy, których nie sposób pomylić z żadnym innym miejscem na Ziemi. Najbardziej znanym symbolem parku jest oczywiście Old Faithful, czyli gejzer, który regularnie wyrzuca słup gorącej wody na wysokość kilkudziesięciu metrów. Nazwano go właśnie Stary Wierny, ponieważ od dziesięcioleci z zadziwiającą regularnością prezentuje swój spektakl. Tysiące turystów cierpliwie czekają na kolejny wybuch, wiedząc, że natura za chwilę odegra przedstawienie, no którego nie da się tak regularnie wyreżyserować. Jednym z najbardziej niezwykłych miejsc jest Grand Prismatic Spring, największe gorące źródło w Stanach Zjednoczonych. No, patrząc na nie z góry, można odnieść wrażenie, że ktoś rozlał na ziemi gigantyczną paletę farb. Intensywny błękit środka przechodzi w żółcie, pomarańcze, czerwienie. No za te kolory oczywiście odpowiadają mikroskopijne organizmy żyjące w ekstremalnie gorącej wodzie. Ale jest jeszcze jedna historia, która niezmiennie pobudza wyobraźnię. To opowieść o tak zwanym superwulkanie Yellowstone. No co jakiś czas media przypominają, że pod parkiem znajduje się ogromna komora magmowa. Choć naukowcy stale monitorują ten obszar, a ewentualna erupcja nie jest przewidywana w dającej się przewidzieć przyszłości, sam fakt istnienia tak potężnych sił pod powierzchnią Ziemi sprawia, że Yellowstone wydaje się jeszcze bardziej niezwykłe. Najlepiej przyjechać tu chyba wieczorem. No, większość turystów już opuszcza najpopularniejsze punkty widokowe, a wówczas park pokazuje swoje takie spokojniejsze oblicze. Nad gorącymi źródłami unoszą się mgły, w oddali słychać wycie wilków, no a zachodzące słońce oświetla góry i lasy takim złotym światłem. No w takich chwilach łatwo zrozumieć, dlaczego to miejsce stało się symbolem całej dzikiej Ameryki. Jest to rzeczywiście miejsce godne polecenia. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Reklama.
1: Benvenuto al ristorante.
0: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
0: I po reklamie.
3: Tak gra.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Co może powstać na miejscu

0: dawnych pól uprawnych czy wojskowych terenów podmokłych łąk? No, w większości miast odpowiedź byłaby zapewnie prosta, no kolejne osiedle. Ale w Kopenhadze postanowiono stworzyć coś znacznie ambitniejszego. Miejsce, które miało być wizytówką duńskiej architektury, laboratorium nowoczesnego urbanizmu, symbolem miasta patrzącego w przyszłość. No i w ten sposób narodził się Ørestad, dzielnica nowoczesna Kopenhagi. Jeszcze 30 lat temu trudno byłoby uwierzyć, że na południowym wybrzeżach, tych południowych wybrzeżach Kopenhagi wyrośnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych dzielnic Europy. No, rozciągały się tutaj głównie niezagospodarowane tereny wyspy Amager. Wszystko zmieniło się w latach 90., kiedy Dania i Szwecja rozpoczęły budowę mostu przez Sund. No i pojawiła się wtedy śmiała wizja. Skoro Kopenhaga miała zyskać bezpośrednie połączenie z Malmę, potrzebowała nowej bramy prowadzącej do miasta. No i tak rozpoczęła się historia Ørestad. Dzisiaj wielu podróżnych poznaje tę dzielnicę jeszcze zanim dotrze do centrum Kopenhagi. To właśnie tędy przebiega linia metra prowadząca z lotniska. Pociąg sunie niemal bezszelestnie, za oknem pojawiają się budynki, które bardziej przypominają architektoniczne eksperymenty niż tradycyjne domy. Jednym z symboli dzielnicy jest słynny Eighthouse. Już sama nazwa zdradza jego kształt, bo budynek przypomina cyfrę 8 i został zaprojektowany tak, aby mieszkańcy mogli niemal spacerować po jego dachu. To jednocześnie osiedle mieszkaniowe, przestrzeń usługowa i miejsce spotkań. No, Duńczycy uwielbiają takie rozwiązania. Funkcjonalne, a jednocześnie niepozbawione odrobiny, no nawet więcej niż odrobiny fantazji. Kilka minut dalej znajduje się kolejna architektoniczna gwiazda, Mountain Dwellings. Na pierwszy rzut oka wygląda jak połączenie parkingu wielopoziomowego z tarasowym górskim zboczem. No, każde mieszkanie posiada własny ogród i widok na otwartą przestrzeń. Twórcy projektu chcieli połączyć takie zalety życia w mieście z poczuciem bliskości natury. No, niezwykle ciekawie to wygląda. A tuż obok nowoczesnej zabudowy rozciąga się ogromny Amager Fælled. Obszar mokradeł, łąk, ścieżek spacerowych. Można tu spotkać dzikie ptaki, lisy, nawet owce wypasane są na tych terenach chronionych. No to jeden z tych paradoksów Kopenhagi, które tak bardzo fascynują odwiedzających. Wystarczy kilka minut spaceru od futurystycznych budynków, by znaleźć się pośród niemal naturalnego krajobrazu. Ørestad to nie jest Kopenhaga znana z pocztówek czy z kolorowego Nyhavn, królewskich pałaców. Nie, nie, nie. To Kopenhaga przyszłości. Miasto, które nie boi się eksperymentować, a jednocześnie nie zapomina o przestrzeni dla ludzi i natury. No zwłaszcza dla ludzi właśnie, bo tutaj samochody idą całkowicie w odstawkę. Do usłyszenia. Cześć.
1: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Są takie miasta, których nazwę zna niemal każdy, nawet jeśli nigdy tam nie był. Czasem kojarzymy z książki, czasem z mapy, czasem, no właśnie, z zawartości lodówki. Dzisiejsza pocztówka przychodzi właśnie z takiego miejsca, bo gdy pada słowo Gołda, a w zasadzie Hołda, większość z nas myśli najpierw o serze. Tymczasem Gołda to nie tylko smak, to także miasto. I to miasto z długą historią, z siecią kanałów, gotyckim ratuszem, no i opowieściami, które zaczęły się na długo przed tym, zanim jego nazwa trafiła na etykiety w sklepach całego świata. No bo jego historia rozpoczęła się nad niewielką rzeką, Główę, którą miasto wzięło w zasadzie od tej rzeki swoją nazwę. Już w XIII wieku było ważnym punktem handlowym. Przez okoliczne kanały przepływały towary zmierzające do największych portów Niderlandów. A mieszkańcy szybko nauczyli się wykorzystywać swoje położenie pomiędzy Rotterdamem, Hagą i Utrechtem. Dzisiaj trudno wyobrazić sobie holenderskie miasto bez kanałów i mostów, ale w Gołdzie szczególnie łatwo zauważyć, jak bardzo życie od wieków związane było z wodą. No w końcu znaczna część Holandii to efekt nieustannej walki człowieka z morzem, z rzekami, z bagnami. Tutaj wodę nie tylko oswajano, ale uczono się z nią współpracować. Sercem miasta jest niezwykły rynek. No, skoro jesteśmy przy rynku, nie sposób nie wspomnieć o najsłynniejszej tradycji tego miasta. W sezonie letnim odbywa się tutaj historyczny targ serowy. Ubrani w tradycyjne stroje handlarze prezentują ogromne kręgi sera, negocjują ceny, no niemal tak samo jak ich poprzednicy przed setkami lat. I przypominają odwiedzającym, że Gołda stała się sławna. Nie dlatego, że produkowano tutaj ser, ale dlatego, że właśnie tutaj nim handlowano. To ciekawy paradoks, bo ser Gołda wytwarzano w wielu innych miejscowościach regionu, ale to rynek w Gołdzie był najważniejszym centrum jego sprzedaży. Nazwa miasta więc stała się marką rozpoznawalną na całym świecie i ser uzyskał nazwę właśnie od miejsca sprzedaży, a nie jego produkcji. A wiecie, że miasto słynie także z syropowych wafli, czyli tak zwanych stroopwafels? No niespodzianka, co? Chociaż dzisiaj można kupić je niemal wszędzie, właśnie tutaj wielu mieszkańców wskazuje ich prawdziwy dom. Według lokalnych opowieści pierwsze te stroopwafels powstały pod koniec XVIII wieku, z resztek ciasta i syropu, które piekarze postanowili wykorzystać zamiast wyrzucać. Trudno było przewidzieć, że z czasem staną się jednym z najbardziej rozpoznawalnych holenderskich przysmaków. No mimo światowej sławy sera i tych właśnie stroopwafli, największym skarbem Gołdy okazuje się nie konkretny zabytek czy produkt, ale jest nim umiejętność zachowania własnej tożsamości. Tożsamości w świecie, który nieustannie się zmienia, tak samo jak zmieniają się smaki. Gołda pozostaje niezmienna i taka sama. Do usłyszenia. Cześć.
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Na program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Na pierwszy rzut oka Steinkjer może wydawać się spokojnym, niewielkim miastem położonym nad fiordem. No i rzeczywiście, nie znajdziemy tutaj tłumów turystów porównywalnych z Bergen czy Oslo. No ale chyba właśnie w tym tkwi jego urok. To taka Norwegia codzienna, mieszkańców, rybaków, rolników, ludzi żyjących blisko natury. Miasto leży nad końcem fiordu Beitstadfjorden, będącego częścią tego większego systemu fiordu Trondheim. To właśnie woda przez stulecia wyznaczała rytm życia w okolicy. No, fiord był drogą handlową, był źródłem pożywienia, był oknem na świat. Kilkanaście kilometrów od Steinkjer znajduje się jedno z najcenniejszych stanowisk archeologicznych Skandynawii – Bølerainen. Na skalnej ścianie można zobaczyć liczącą około 6 tysięcy lat rycinę przedstawiającą renifera. To jeden z najbardziej znanych petroglifów w Norwegii. No, wystarczy spojrzeć na tę prostą, wykutą w skalę sylwetkę zwierzęcia, by uświadomić sobie, jak długo ludzie żyją na tych terenach. Steinkjer, czy jak niektórzy mówią Steinkjer, bywa także nazywany jednym z centrów norweskiego rolnictwa. Dla wielu osób może być to zaskoczeniem. Norwegię kojarzymy przecież z górami, z fiordami, no a nie z polami uprawnymi. Tymczasem okolice miasta należą do najbardziej żyznych terenów kraju. Zielone łąki, gospodarstwa i pola tworzą krajobraz przypominający bardziej niektóre regiony Danii niż taki stereotypowy obraz Norwegii. Jednak prawdziwe skarby tego miejsca często znajdują się poza samym centrum. Niedaleko stąd rozciąga się Park Narodowy. Wspaniały Park Narodowy Blåfjellasjökull. Jeden z największych parków narodowych Norwegii. Kraina dzikich lasów, jezior, gór. No tutaj łatwiej spotkać łosia niż człowieka. A dla miłośników wędrówek jest to jeden z najbardziej niedocenianych regionów kraju. No a skoro jesteśmy w Norwegii, nie może zabraknąć też opowieści. Według lokalnych legend w okolicznych lasach mieszkały kiedyś huldry. Tajemnicze istoty przypominające piękne kobiety. Takie kobiety-trole. Potrafiły zwabić samotnych wędrowców śpiewem, ale miały jeden szczegół zdradzający prawdziwą naturę. Krowi ogon ukryty pod suknią. W dawnych czasach mieszkańcy okolicznych gospodarstw podobno bardzo uważnie przyglądali się nieznajomym spotkanym w lesie. Nigdy przecież nie wiadomo było, czy ma się do czynienia z człowiekiem, czy może z istotą ze starych nordyckich opowieści, właśnie z taką huldrą. No i dlatego właśnie Steinkjer tak łatwo polubić. Nie próbuje nikogo olśnić, nie konkuruje z najbardziej znanymi atrakcjami Norwegii, no a zamiast tego opowiada swoją historię, swoją sagę, spokojnie, poprzez krajobrazy, ślady dawnych mieszkańców, fiordów, no i codzienne życie ludzi całego regionu Trøndelag. Miejsce wyjątkowe. Do usłyszenia. Cześć.
0: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: I po reklamie.
13: Jest 14. Wiadomości Super FM.
14: Służby apelują o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. Burze i ulewy przechodzą nad Polską i tak do późna w nocy. Będzie też o rekordzie z piłkarskim mundialem w tle.
12: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Już 54 osoby utonęły od początku tego sezonu. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tylko wczoraj życie w wodzie straciły 4 osoby, m.in. w Augustowie na Podlasiu i w Śremie w Wielkopolsce. Zasady bezpiecznego odpoczynku nad wodą są od lat niezmienne. Nie kąpiemy się po alkoholu, nie skaczemy na główkę, pilnujemy naszych pociech i nie wypływamy daleko od brzegu, jeśli nie za bardzo potrafimy pływać.
15: Zawsze używajmy asekuracji, zawsze kamizelki ratunkowe, asekuracyjne. Pływajmy w grupach najlepiej, informujmy się, gdzie jesteśmy, miejmy uwagę jeden na drugiego.
14: Mówi ratownik Jacek Naumczuk. Warto pamiętać, by do wody w takie upały wchodzić powoli. Przez Polskę przechodzą burze z ulewnym deszczem. Tylko dziś z ich powodu strażacy wyjeżdżali już prawie 350 razy, najczęściej w Wielkopolsce. Burzowe alerty drugiego stopnia obowiązują we wszystkich województwach. Nie tylko zagrzmi, ale będzie też mocno padać. Lokalnie spadnie nawet 55 mm deszczu. Już w piątek koniec roku szkolnego i początek wakacji. Ponad 63% Polaków deklaruje, że wybiera się na wakacyjny odpoczynek. Nie wszyscy jednak mają prawo do 20 lub 26 dni płatnego urlopu, przypomina główny inspektor pracy Marcin Stanecki.
16: Osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, a przecież to jest olbrzymia liczba osób w Polsce, prawie 1,5 miliona, jeszcze dochodzą jednoosobowe działalności gospodarcze, nie korzystają z prawa do urlopu wypoczynkowego, ale mogę powiedzieć jako ciekawostkę, w wielu firmach osoby, które pracują na kontraktach cywilnoprawnych, mają prawo do płatnego wypoczynku.
14: Z kolei samozatrudnieni rzadko kiedy prawdziwie odpoczywają. Niemal połowa przedsiębiorców pracuje zdalnie podczas swojego urlopu. I na koniec jeszcze komentator sportowy, rekordzista. To 90-letni meksykański dziennikarz. Obecny mundial w jego ojczyźnie Meksyku, Kanadzie i USA. Jest 15. w jego karierze, w którym występuje w roli komentatora. W tym mundialu bierze udział w analizach meczów dla lokalnej stacji radiowej.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Czy to szczepionka? Są firmy, w których słowo szkolenie działa na ludzi jak dźwięk wiertarki za ścianą. Wiadomo, będzie długo, niezręcznie i jeszcze ktoś tam jakieś scenki będzie kazał odgrywać. I wtedy w zespole pojawia się ten szczególny rodzaj entuzjazmu, który można opisać słowami: a naprawdę muszę. Ludzie przychodzą na salę, siadają i czuć w powietrzu niechęć i pogardę. Bo mają za sobą doświadczenia, które nauczyły ich jednego. Szkolenie to miejsce, gdzie będzie trzeba coś udawać. Udawać trudną rozmowę, udawać klienta, udawać konflikt, udawać, że ta scenka nie jest żenująca. A potem jeszcze będziemy udawać, że to wszystko było bardzo wartościowe. Zawsze coś dla siebie można wziąć, te refery. Problem w tym, że jeśli rozwój kojarzy się ludziom ze sztucznością, oceną albo zawstydzeniem, to nie ma opcji, że będą biec na kolejne szkolenia jak dzieci do lodziarni. I zapewniam cię, że można inaczej. Można zaprojektować szkolenie tak, żeby ludzie nie musieli udawać, tylko naprawdę czegoś doświadczyli. Na przykład poprzez grę. Dobrze poprowadzona gra szkoleniowa potrafi w kilkanaście minut pokazać więcej niż 3 godziny wykładu. Bo uczestnicy nie tylko słyszą o komunikacji, coś tam się pogada o współpracy, coś o wpływie, zróbmy prezentację o presji czy konflikcie. Nie. Oni wejdą w sytuację. Oni podejmą decyzję, poczują napięcie, zobaczą swoje reakcje, zderzą się z innymi stylami zachowania i nagle wiedza przestanie być teorią. Ktoś zauważy: a, czekaj, ja pod presją od razu przejmuję dowodzenie. Ktoś inny: no tak, tak, a ja się wycofuję. Ja mam nadzieję, że ktoś inny zdecyduje. Ktoś trzeci: ja myślałam, że jasno komunikuję, a połowa grupy zrozumiała mnie kompletnie inaczej. Tego nie trzeba wtedy wbijać młotkiem do głowy. To się samo kotwiczy, bo człowiek tego doświadczył. A przy okazji dzieje się coś jeszcze. Zespół zaczyna się widzieć w działaniu, a nie tylko przy biurkach, mailach i statusach. Ludzie śmieją się, negocjują, kombinują, odkrywają swoje mocne strony, czasem własne automatyzmy. Jeśli trener dobrze poprowadzi omówienie, z tej gry zostanie nie tylko dobra energia, ale bardzo, bardzo konkretna wiedza o tym, jak ten zespół na co dzień działa naprawdę. Szkolenie nie musi być kolejną prezentacją z setką slajdów i ćwiczeniem, po którym wszyscy patrzą w podłogę. Może być doświadczeniem, które porusza, angażuje i zostaje w pamięci. Bo ludzie nigdy nie rozwijają się dlatego, że ktoś ich zmusił. Rozwijają się wtedy, kiedy zobaczą coś ważnego o sobie i o innych. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaprosisz ludzi na kolejne szkolenie, zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę mają przeżyć. Bo wiedza z prezentacji bardzo szybko odpłynie. Ale doświadczenie, doświadczenie zostanie z nimi na zawsze.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Firma jak restauracja. Firma bez standardów obsługi jest trochę jak restauracja, w której każdy kelner podaje zupę inaczej. Jeden przynosi ją elegancko, z uśmiechem i zapyta, czy wszystko w porządku. Drugi postawi talerz tak, jakby właśnie kończył osobisty konflikt z tym rosołem. Trzeci zapomni łyżki. Czwarty powie, ale o co ci chodzi? U nas zawsze tak było. A klient siedzi i myśli, czy ja trafiłem do tej samej restauracji co ostatnio? I w firmach dzieje się podobnie. Jeden pracownik obsłuży klienta świetnie. Dopyta, wyjaśni, uspokoi, poprowadzi. Drugi odpowie sucho. Trzeci odeśle do regulaminu. Czwarty obieca coś, czego firma potem nie dowiezie. I każdy z nich będzie przekonany, że robi dobrą robotę. Bo jeśli nie ma wspólnego standardu, to ludzie opierają się na swoim wyczuciu. A to wyczucie bywa cenne, ale też bardzo różne. Dla jednej osoby konkretnie znaczy jasno i spokojnie. Dla drugiej krótko i chłodno, bez zbędnych uprzejmości. Dla trzeciej miło oznacza, że obieca klientowi prawie wszystko, byle tylko ta rozmowa się dobrze skończyła. A potem firma się dziwi, że klienci mają różne doświadczenia, bo klient raz trafia na osobę, która spokojnie go prowadzi, innym razem na kogoś, kto odpowiada sucho, urywa temat albo sprawia wrażenie, jakby sama obecność klienta była jakąś przeszkodą w pracy. I standard obsługi klienta nie jest po to, żeby zrobić z ludzi robotów, czy kazać im mówić identycznymi zdaniami. Klient też czuje, czy po drugiej stronie jest człowiek, czy ktoś, kto po prostu wymyśla, czytając kartki. Dobry standard daje ramę. Pokazuje, co w naszej firmie jest obowiązkowe w kontakcie z klientem. Jak zaczynamy rozmowę, jak informujemy o problemie, jak reagujemy na reklamacje, czego nie obiecujemy, a kiedy przekazujemy sprawę dalej. Również jak kończymy kontakt, żeby klient wiedział, co będzie następne. I nie zgodzę się z Tobą, że to zabiera naturalność. To zabiera przypadkowość. Bo profesjonalizm nie polega na tym, że każdy robi po swojemu i trzymamy kciuki, że akurat dzisiaj będzie ten człowiek w dobrej formie. Profesjonalizm polega na tym, że klient niezależnie od osoby po drugiej stronie dostanie podobny poziom uwagi, jasności i odpowiedzialności. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom, obsługujcie klienta dobrze, zatrzymaj się i nazwij, co to znaczy w praktyce. Bo zupę można podać na wiele sposobów, ale klient powinien wiedzieć, do czego chce u ciebie wracać.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: rana.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50%. Taniej, a z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Samochód bez lusterek. Firma bez dobrej informacji zwrotnej jest trochę jak samochód bez lusterek. Niby jedzie. Silnik pracuje. Kierownica jest. Nawet cel majaczy gdzieś tam na horyzoncie. Tylko kierowca nie widzi, co dzieje się za nim, obok niego i w martwym polu. A bez tego bardzo łatwo o stłuczkę. I w firmach też tak bywa. Ludzie wykonują zadania, wysyłają maile, obsługują klientów, prowadzą projekty i często przez długi czas nie dostają żadnej konkretnej informacji zwrotnej. No, albo usłyszą wtedy, kiedy pójdzie coś nie tak. Czyli w praktyce feedback pojawia się dopiero jako kontrolka awarii. Późno, czerwono i z nieprzyjemnym dźwiękiem w środku. A przecież rozmowa zwrotna nie musi być wielkim wydarzeniem z szyldem "Usiądźmy, musimy porozmawiać". Bo kiedy pracownik usłyszy takie zdanie, to jego układ nerwowy nie pomyśli sobie wow, jak cudownie, przestrzeń do mojego rozwoju się właśnie pokazuje. Raczej pomyśli sobie oho, zapinamy pasy, będzie turbulencja. Problem polega na tym, że w wielu firmach

0: informacja zwrotna kojarzy się z oceną, krytyką albo rozliczeniem. I co robią ludzie? Zaczynają unikać. Szefowie odkładają trudne rozmowy, pracownicy udają, że wszystko jest jasne, a drobne korekty zamieniają się po czasie naprawdę spore napięcia. Tymczasem dobry feedback działa bardziej jak lusterko niż jak młotek. Nie służy do tego, żeby kogoś uderzyć po ambicji. Służy do tego, żeby człowiek zobaczył coś, czego sam ze swojej pozycji nie widzi. Można powiedzieć: zauważyłam, że w ostatnich dwóch rozmowach z klientem bardzo szybko przechodziłeś do rozwiązania, zanim klient dopowiedział, na czym mu zależy. Efekt był taki, że wracał potem z dodatkowymi pytaniami. Chciałabym, żebyś przy kolejnych rozmowach najpierw dopytał o kryteria decyzji, a dopiero potem rozwiązanie proponował. I to jest konkret. Nie atak na charakter, nie etykieta, jesteś nieuważny, tylko obraz sytuacji, skutek i jasny kierunek. Dobra rozmowa zwrotna odpowiada na trzy pytania. Co widzę, jaki to ma wpływ i czego potrzebujemy dalej? Bez dramatyzowania, bez zawstydzania, bez czekania pół roku, aż temat urośnie nam do rozmiaru słonia w tym pokoju. Możemy poprawić tylko to, co zobaczymy. A w pracy bardzo często potrzebujemy siebie nawzajem właśnie jako lusterek. I nie po to, żeby się czepiać, tylko żeby po prostu bezpiecznie jechać dalej. Spróbuj jeszcze raz. Zanim nazwiesz kogoś trudnym, zatrzymaj się i pokaż mu konkretny obraz sytuacji. Bo bez lusterek można jechać szybko. Można. Tylko weź tu jedź bezpiecznie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Gorący kubek. Klient z reklamacją jest czasem jak człowiek, który trzyma w rękach bardzo gorący kubek. Parzy go. Chce go szybko odstawić. I nie zawsze robi to delikatnie. Dlatego, kiedy dzwoni zdenerwowany klient, jego pierwsze zdania mogą być ostre, chaotyczne, niesprawiedliwe, może mówić za głośno, może przesadzać, może zaczynać od to jest skandal, albo u was zawsze jest problem. I wtedy po drugiej stronie bardzo łatwo uruchamia się obrona. Chcemy wyjaśniać, prostować, udowadniać, że klient nie ma racji, przywoływać regulamin, termin, procedurę, jeszcze 3 maile, z których jasno wynika, że przecież wszystko było napisane. Tylko że człowiek z gorącym kubkiem w ręku nie chce słuchać twojego wykładu o ceramice. On chce, żeby przestało parzyć. W obsłudze klienta to oznacza jedno. Zanim przejdziemy do wyjaśnień, warto obniżyć temperaturę. I nie przez uległość, nie przez branie winy na siebie i nie przez obiecywanie czegoś, czego potem nie dowieziemy. Tylko przez nazwanie sytuacji i pokazanie, że sprawa została zauważona. Można powiedzieć: rozumiem, że ta sytuacja jest dla pana kłopotliwa i chce pan wiedzieć, jakie kroki teraz będą podjęte. Albo: słyszę, że zależy pani na szybkim rozwiązaniu. Sprawdzę, jakie mamy teraz dostępne możliwości. To nie jest magiczne zaklęcie, po którym klient natychmiast będzie pluszowym misiem i będzie posyłał kwiaty do działu obsługi, ale takie zdanie ma dużą szansę zatrzymać eskalację. Bo klient przestanie walczyć wtedy, żeby zostać usłyszanym. A jak przestanie o to walczyć, będzie czuł się słyszany, to w końcu można zacząć rozmawiać o rozwiązaniu. Dopiero wtedy przechodzimy do konkretów. Co sprawdzimy, jaki następny krok, czego możemy się podjąć, czego nie możemy obiecać. W trudnej rozmowie nie chodzi o to, żeby klient zawsze miał rację. Ale na pewno chodzi o to, żeby emocje nie przejęły kierownicy. Bo kiedy temperatura spadnie, to wróci myślenie. Po obu stronach. Spróbuj jeszcze raz. Zanim zaczniesz wyjaśniać, tłumaczyć się, zatrzymaj. Zatrzymaj i obniż temperaturę. Bo z gorącym kubkiem w dłoni bardzo trudno prowadzić spokojną rozmowę. Najpierw przywracamy komfort.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.com.

0: Spróbuj jeszcze raz. Zaprasza Katarzyna Lewandowska.
1: Spróbuj jeszcze raz. Przeglądarka. Zespół bez jasnych priorytetów jest jak przeglądarka z 20 otwartymi kartami. Niby wszystko jest ważne, wszystko miga, wszystko czeka, wszystko tylko na chwilę. A człowiek patrzy na ten ekran i energia mu spada, aż życie wycieka. W firmach często wygląda to podobnie. Zespół ma obsługiwać klientów, domykać projekty, odpowiadać na maile, poprawiać błędy, wdrażać nowy system, przygotować raport. Być kreatywny, elastyczny, dokładny, szybki, a najlepiej jeszcze uśmiechnięty, bo przecież atmosfera też jest ważna. Problem zaczyna się wtedy, kiedy wszystko ma status pilne. Bo jeśli wszystko jest pilne, to ludzie nie wiedzą, co naprawdę wybrać i zaczynają działać reaktywnie. Odpowiadają temu, kto najgłośniej przypomina, biorą się za to, co najłatwiej odhaczyć, przeskakują między zadaniami, a pod koniec dnia mają poczucie, że byli bardzo zajęci, tylko niewiele się posunęło do przodu. I wtedy lider może powiedzieć: musicie lepiej zarządzać czasem. Tylko że problemem nie jest kalendarz pracownika, problemem jest brak decyzji na górze, co teraz ma pierwszeństwo. Ludzie nie potrzebują kolejnej aplikacji do produktywności, jeśli nikt im nie powiedział, które zadanie jest najważniejsze, a które może poczekać. Dlatego warto wprowadzić proste pytanie na początek tygodnia albo dnia. Co jest teraz najważniejszą kartą na ekranie? Nie 10 rzeczy, nie wszystko naraz. Jedna główna sprawa, która najbardziej przesuwa firmę do przodu albo chroni przed największą stratą. Dopiero potem można ustalić, co jest drugie, co czeka, a co tylko udaje ważne, bo jest głośne. To daje zespołowi ogromną ulgę, bo priorytet nie jest po to, żeby ludziom dołożyć presji. Priorytet jest po to, żeby uwolnić ich od ciągłego zgadywania. A kiedy ludzie wiedzą, co jest najważniejsze, łatwiej im powiedzieć: tym się zajmę teraz, to wróci jutro, tego dzisiaj nie ruszamy. I nagle energia, która wcześniej szła na przeskakiwanie między kartami, zaczyna iść w działanie. Spróbuj jeszcze raz. Zanim powiesz ludziom, że wszystko jest pilne, zatrzymaj się i wybierz jedną kartę. Bo od zbyt wielu otwartych okien zawiesza się nawet dobry system. A jasny priorytet przywróci ci płynność działania.
0: Spróbuj jeszcze raz.
1: Katarzyna Lewandowska. Więcej o mnie i o moich szkoleniach na stronie dobrepytanie.eu.

0: Reklama. Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: I po reklamie.
4: Jest 15. Wiadomości Super FM.
5: Pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu, ewakuacja mieszkańców. Trwa obława na nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Sanepid ruszył z kontrolami w turystycznych miejscowościach.
0: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Płonie fabryka aerozoli na Pomorzu w miejscowości Harnowo w powiecie słupskim. Na miejscu pracuje ponad 20 jednostek straży pożarnej, dojeżdżają kolejne. Mimo że dziś niedziela, zakład pracował normalnie. Policjanci pomogli w ewakuacji pracowników, mówi rzecznik słupskiej policji Amadeusz Galus.
6: Trwają działania mające na celu ugaszenie pożaru. Na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Wszyscy pracownicy przebywający na terenie zakładu zostali ewakuowani. Służby ewakuowały również pobliskich mieszkańców w promieniu 200 metrów od zakładu.
5: Nad miejscowością Harnowo unoszą się gęste kłęby dymu. Słup dymu widać z odległości kilku kilometrów. Akcja gaśnicza jest utrudniona ze względu na wysokie temperatury powietrza, ale też na produkty, które znajdują się w zakładzie, w tym gazy. Trzeci dzień obławy na byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Za mężczyzną wystawiono list gończy. Zdaniem policji 49-letni Dariusz Równicki nadal jest na terenie powiatu Jędrzejowskiego. Choć mężczyzna nie ma zezwolenia na broń, śledczy apelują, by pod żadnym pozorem nie próbować zatrzymywać go samemu. Do tragedii doszło w piątek. 49-latek rzucił się na teściów z nożem. Zmieniamy temat. Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.
7: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności, stanu sanitarnego pomieszczeń oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa zdrowotnego.
5: Tradycyjnie najwięcej kontroli inspektorzy prowadzą w miejscowościach turystycznych. I na koniec jeszcze przypominamy weekendowe ceny maksymalne na stacjach paliw. Za benzynę 95 do jutra włącznie zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 94 grosze, a za olej napędowy 6 zł i 12 groszy za litr. Rządowy pakiet CPN ma obowiązywać tylko do końca czerwca.
4: Niedziela z Radiem Super FM.

0: nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: I po reklamie.
6: Niedziela z radą.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego Mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
3: I po reklamie.
5: Jest 16. Wiadomości Super FM.
6: Duży pożar w fabryce aerozoli na Pomorzu. Będzie zażalenie na areszt dla podejrzanego o zabójstwo w Białej Podlaskiej. Awaria na kolejowej trasie Poznań-Berlin usunięta.
3: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, bo w zakładzie znajdują się materiały, które mogą wybuchnąć. Ogień objął cały zakład. Z pożarem walczy już 47 zastępów strażaków. Na miejscu są też specjalistyczne służby, jednostka chemiczna, która bada jakość powietrza, oraz zabezpieczenie medyczne i zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa. Do swojej ofiary miał strzelić 5 razy. Adwokat mężczyzny podkreśla, że jego klient wciąż nie przyznał się do zbrodni, ale polska policja i prokuratura nie mają wątpliwości, że to Gruzin pociągnął za spust.
7: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
6: Mówi nadinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy, śledczy próbują teraz ustalić, czy ktoś to morderstwo zlecił. Pociągi na trasie Poznań-Berlin kursują już normalnie. Od piątku z powodu obniżenia, a potem uszkodzenia sieci trakcyjnej, na odcinku pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą składy jeździły objazdami. Ponieważ do awarii doszło na fragmencie trasy, na którym drugi tor jest modernizowany, przez usterkę wstrzymano ruch pociągów. Dziś awaria została już usunięta. I na koniec jeszcze sport. Trzy drużyny, Meksyk, USA oraz Niemcy, mają już pewny awans do fazy pucharowej mundialu. Trzy inne zespoły, Tunezja, Haiti oraz Turcja, mogą już zacząć pakować walizki, bo straciły jakiekolwiek szanse na 1/16 finału. Dziś do gry wracają zespoły z grup G i H. Na początek, bo już o 18:00 Hiszpanie będą próbowali zrehabilitować się w meczu z Arabią Saudyjską po blamażu i remisie z Wyspami Zielonego Przylądka, a piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka zmierzą się dziś z Urugwajem. W pozostałych meczach Belgia zagra z Iranem, a Nowa Zelandia z Egiptem.
5: Niedziela z Radiem Super FM.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super.
1: To jest Super FM.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: Benvenuto al ristorante.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
0: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
5: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
6: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: Kolejną noc z Mundialem w Ameryce Północnej rozpoczniemy od starcia Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Ono rozpocznie się już o godzinie 18. La Furia Roja na pewno jest rozzłoszczona po remisie w pierwszej kolejce. Bez bramek podzieliła się punktami z Republiką Zielonego Przylądka. Teraz więc na pewno będzie chciała zapisać na swoim koncie 3 punkty. Zielone Sokoły na razie też bez wygranej po remisie z Urugwajem. Teraz zanosi się, że Arabia musiałaby zagrać jeszcze bardziej.

0: Celobielsy wyrwała punkt w starciu z Arabią Saudyjską po golu w końcówce, ale musi też pamiętać, że Kaboverdyńczycy zatrzymali Hiszpanów. W tamtym spotkaniu bramek nie było w ogóle. Urugwaj będzie się musiał mocno postarać, żeby zrobić to, czego La Furia Roja nie zdołała – pokonać stojącego w bramce Wozinie. No i na koniec, o 3:00 w nocy, Nowa Zelandia-Egipt. To taki mecz dla koneserów. Żadna z tych drużyn jeszcze nigdy w swojej historii na mundialu nie wygrała. Czy się to zmieni? Przekonamy się dzisiaj w nocy, bo pamiętajmy, że w fazie grupowej może być również remis.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale, Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Niedziela.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Trwa gaszenie pożaru fabryki aerozoli na Pomorzu. Uwaga na burzę, synoptycy wydali ostrzeżenia dla całego kraju. Afera korupcyjna w lubelskich urzędach zatacza coraz szersze kręgi.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Na razie nikt nie ucierpiał w pożarze fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Ogień objął cały zakład. Konieczna była ewakuacja pracowników, bo fabryka mimo niedzieli pracowała dziś normalnie. Ewakuowani zostali także mieszkańcy bezpośredniego sąsiedztwa fabryki. Do pozostałych strażacy mają apel.
5: Apelujemy, by pozostali w domach, żeby zamknęli okna, nie wychodzili z domu i czekali na dalsze komunikaty.
4: Mówi młodszy aspirant Dawid Westrych z Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest specjalna grupa chemiczna, która monitoruje jakość powietrza. Strażacy będą na bieżąco informować mieszkańców o ewentualnych zagrożeniach. Już ponad 660 interwencji strażaków w związku z burzami, jakie przechodzą nad Polską. Burzom towarzyszy ulewny deszcz i silny wiatr. Alerty miejscami obowiązują nawet do 4 w nocy. CBA kontroluje Lubelski Urząd Wojewódzki. Ma to związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku tego roku kilku urzędników usłyszało już zarzuty sprzedajności urzędniczej. Ostatnio zatrzymany został też lubelski kurator oświaty. Prawo i Sprawiedliwość domaga się odwołania wojewody za brak reakcji na kolejne zatrzymania. Wszystkie sprawy łączy jedna z firm eventowych, która ma mieć w Lublinie monopol na organizację kluczowych wydarzeń. Część wysoko postawionych urzędników z lubelskiego ratusza ma w tej sprawie już zarzuty, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
6: Funkcjonariusze CBA zatrzymali 7 osób, w tym między innymi zastępcę prezydenta miasta Lublina, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów.
4: W sprawie zarzuty usłyszał też lubelski kurator oświaty. Lubelscy urzędnicy nie przyznają się do winy, a prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. I na koniec zmieniamy temat. Plenerowym koncertem Za Miłość zacznie się wieczorem w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. W tym roku organizatorzy przygotowali ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe.
3: Niedziela z Radiem Super FM.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
2: Szczecin w ten weekend zaprasza na koncerty, teatr i wydarzenia pod gołym niebem. Barbara Gądek. Oto najciekawsze propozycje kulturalne na niedzielę i najbliższe dni. Przez niemal cały czerwiec Kino Zamek jest miejscem spotkań z najważniejszymi dziełami światowego i polskiego kina. W ramach szczecińskiego Święta Klasyki Filmowej zobaczycie cyfrowo odrestaurowane arcydzieła autorstwa najwybitniejszych reżyserów XX wieku. Dziś możecie zobaczyć Drugie Życie, zdobywcę nagrody publiczności na festiwalu w Wenecji. Opowieść o tym, że czasem, by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom i że nigdy nie jest za późno, by zacząć od nowa. W Kinie Zamek są też filmy o sztuce, Klimt i Schiele, Eros i Psyche. I dobrze się składa, bo dzieła tego malarza możecie teraz oglądać w Szczecinie także na światowej immersyjnej wystawie. W Digital Art Center przy ulicy Twardowskiego czeka na Was wyjątkowe doświadczenie artystyczne. A wystawa ta gościć będzie w Szczecinie jeszcze tylko przez miesiąc, do 26 lipca. Na Różance wieczorem traficie na drugą w tym sezonie potańcówkę, a w Ogrodach Śródmieście na jubileuszowy Festiwal Tańca. To kolejna edycja wydarzenia połączona ze świętowaniem piątych urodzin Ogrodów Śródmieście z wieczornym koncertem Bloko Pomerania i energetycznym sambowym show. W Szczecinie dobiega już końca festiwal Słyszę Dobre Dźwięki, organizowany w Filharmonii. Dziś, w pierwszy dzień lata, jest finał festiwalu. Muzyka wychodzi więc w przestrzeń miasta. W Parku Żeromskiego odbywa się wielkie święto muzyki z warsztatami, wspólnym muzykowaniem i atrakcjami dla całych rodzin. Teatr Letni zaś przygotował koncert 10 tenorów pod hasłem Dla Ciebie, Mamo. W programie repertuar łączący klasykę, muzykę filmową i największe światowe przeboje. Dziś też w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie trzecia edycja wyjątkowego teatralnego wydarzenia Kontra Plus, czyli przegląd polskiego monodramu i występ Magdaleny Kumorek. W jej wykonaniu usłyszycie szlagiery Ordonki, Rodowicz czy Kozidrak, evergreeny Młynarskiego, Osieckiej i Przybory, a tuż obok muzyczne hity zespołów ENA, Micromusic, Wilków, Perfektu czy Hej. Patchworkową muzyczną historię o miłości Magda Kumorek rozpocznie o 18 w sali Bogusława X. Natomiast dla miłośników akordów bluesowych dziś koncert Blues w Delcie wystąpią Jan Izba-Izbiński na gitarze i Piotr Kałużny na fortepianie. Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Jazz na Rogatkach w klubie Delta. Legenda polskiej sceny bluesowej Jan Izba-Izbiński koncertuje wyjątkowo rzadko. Nie pozwala mu na to stan zdrowia. Tym bardziej warto wybrać się w to niedzielne popołudnie i sprawdzić, czy jeden z najbardziej czarnych bluesowych głosów Europy nadal zachwyca. Początek o 18 w klubie Delta, a wstęp na ten koncert jest bezpłatny. Tak zapowiada się kulturalny wieczór w Szczecinie. Więcej informacji znajdziecie w miejskich serwisach i kalendarzach wydarzeń. Dobrego wieczoru.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.

0: Reklama.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: I po reklamie.
7: Jest 18. Wiadomości Super FM.
8: Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji i śmierć w szpitalu. Trzecia doba poszukiwań nożownika z Mierzawy. Kazimierz Dolny w przyszły weekend opanują ludowe kapele.
0: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
9: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
8: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Jest list gończy za mężczyzną podejrzewanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej w miejscowości Mierzawa w Świętokrzyskiem. Domniemany nożownik to były policjant. Wszystko wydarzyło się w piątek. 49-latek pojechał do teściów po kłótni z żoną. W związku z poszukiwaniami policja uruchomiła specjalny numer telefonu 516 385 635.
10: To numer komórkowy, który został uruchomiony w związku z zarządzoną przez komendanta wojewódzkiego policji w Kielcach operacją policyjną. Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS lub zdjęcia. Oczywiście gwarantujemy anonimowość. Każda informacja może pomóc w zatrzymaniu podejrzanego.
8: Mówi rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach Kamil Tokarski. Najwybitniejsi śpiewacy, instrumentaliści, ale też twórcy rękodzieła i miłośnicy kultury ludowej ponownie przyjadą do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za kilka dni w nadwiślańskim miasteczku rozpocznie się jubileuszowy 60. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mówi burmistrz Kazimierza Artur Pomianowski.
11: Możemy poznać nie tylko muzykę ludową, graną z serca, uczoną często z pokolenia na pokolenie, ale też poznajemy twórczość ludową. Festiwal jest autentyczny i na tym chyba polega jego szczególność. Na pewno Państwo wywieziecie niezapomniane wrażenie.
8: Festiwal w Kazimierzu od czwartku do niedzieli.
7: Niedziela z Radiem Super FM.
12: Stoi. Loka.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.
10: Jest 19. Wiadomości Super FM.
11: Dwugłos polskich władz w sprawie sporu na linii Warszawa-Kijów. Strażacy walczą z olbrzymim pożarem fabryki aerozoli na Pomorzu i dziurawe przepisy o nocnej prohibicji w Warszawie.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony. Biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie, napisał premier Donald Tusk. Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki stwierdził, że przedstawiciele ukraińskiej władzy odznaczenia Polski oddają lekką ręką, zapominając, że te same ręce były wyciągnięte po pomoc i ta pomoc przyszła z polskich rąk, od rządu, samorządów, organizacji pozarządowych i milionów Polaków. O zwróceniu orderów Orła Białego zdecydowali m.in. byli ukraińscy prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko w geście Solidarności z Wołodymyrem Zełenskim. Trwa gaszenie potężnego pożaru fabryki produkującej aerozole w Harnowie na Pomorzu. Nikt nie ucierpiał, w fabryce byli pracownicy, ale wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Ze względu na bardzo duże zadymienie ewakuowano też mieszkańców z 9 gospodarstw znajdujących się w sąsiedztwie fabryki, mówi rzecznik policji w Słupsku Amadeusz Galus.
12: Przed godziną 13 odebraliśmy zgłoszenie o pożarze w zakładzie produkcyjnym na terenie Harnowa. Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że pożar objął całą halę produkcyjną.
11: Wójt gminy Ustka, na terenie której jest fabryka, zaapelował w mediach społecznościowych o pozamykanie okien i drzwi i włączenie wentylacji mechanicznej. Jakość powietrza jest monitorowana. Nocna prohibicja w Warszawie nie do końca działa. W internecie prowadzona jest sprzedaż alkoholu na dowóz, mówi warszawski radny Damian Kowalczyk.
13: To są i reklamy, i ogłoszenia oferujące podwózkę alkoholu po 22, jeśli skończy się właśnie alkohol.
11: W interpelacji radny wskazuje także na sklepy, które po 22 zamieniają się w bar i nadal sprzedają alkohol. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
10: Niedziela z radiem Super FM.

0: Temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.
4: Niedziela z radia.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM. Szczecińskie i w dodatku dla każdego. Super FM. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: jest 20. Wiadomości Super FM.
1: Już ponad 1000 interwencji strażaków w związku z burzami, co z przyjazdem Wołodymyra Zełenskiego na konferencję o odbudowie Ukrainy, a na koniec oczekiwanie na kwitnienie niezwykłej rośliny.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Rośnie liczba interwencji strażaków w związku z burzami przechodzącymi nad Polską. Tylko dziś wyjeżdżali ponad 1000 razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce. Tam była co czwarta interwencja. Sporo pracy mieli też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana. Ostrzeżenia przed burzami cały czas obowiązują na zachodzie kraju, na wschodzie i południu. Wołodymyr Zełenski nie zdecydował jeszcze, czy pojawi się na konferencji odbudowy Ukrainy, która startuje 25 czerwca w Gdańsku, poinformował szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sibicha. W tle jest rosnące napięcie na linii Warszawa-Kijów po tym, jak Zełenski nadał jednej z jednostek ukraińskiego wojska nazwę bohaterów odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Wołyniu UPA. Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego. Ordery zwrócili w geście solidarności z Zełenskim trzej byli prezydenci: Leonid Kuczma, Petro Poroszenko i Wiktor Juszczenko. Sprawę obecności ukraińskiego prezydenta na konferencji komentują polscy politycy.
3: Jeżeli faktycznie by chciał dobrych stosunków z Polską, to oczywiście powinien przyjechać. Jeżeli chce robić interesy, jeżeli chce, żeby Polska odbudowywała Ukrainę, to powinien przyjechać, ale uważam, że on wcale tego nie chce.
4: Na pewno nie skorzystamy na tyle, na ile moglibyśmy skorzystać z kontraktów na odbudowę Ukrainy. Myślę, że eskalacja, do której dzisiaj prowadzi prawa strona sceny politycznej, jest po prostu kosztowna finansowo.
1: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Joanna Mucha, niezrzeszona. A rok temu podobna konferencja odbyła się w Rzymie. Wrocławski Ogród Botaniczny czeka na kwitnienie dziwidła. Olbrzymi kwiat ma już ponad 130 cm wysokości. Jego kwitnienia nie da się przegapić. Kwiat zaczyna wtedy wydzierać bardzo intensywną woń padliny.
5: Po to, aby do niej zwabić właśnie owady związane z padliną. I one dokonują zapylenia. Kiedy przekwitają kwiaty żeńskie, są już zapylone, to dopiero wówczas wydają pyłek kwiaty męskie i wówczas pachnie bardziej alkoholowo.
1: Jak mówi dyrektor Wrocławskiego Ogrodu Zygmunt Kącki, kiedy dziwidło zakwitnie, ogród będzie otwarty dłużej.

0: turn to dust all that I adore. Super.
1: Radio Super FM.
2: Super FM. Super. Radio, które codziennie uśmiecha się do ciebie. We were good.

Radio Super FM. Radio Super FM w 100% szczecińskie. Tylko

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: Radio Super FM.
1: Radio Super FM w 100% szczecińskie.

0: FM. 100% szczecińskie.
1: 100% szczecińskie.
2: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Super FM.
1: Super FM. Super FM. Jesteśmy stąd i gramy dla Was w samym sercu Szczecina.